0: Jestem Bryt.
1: A ja potem byśmy bye. Potem my inszą fly. Mokrym mnie tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Hedy prezentują tu my gang.